ga kaj božga delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture. Koha? Kako sem jaz pameten, mi smo center, kulantne,

Ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi.

0: Sheeran.
1: Hey, it's Martin Garrix.
2: Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Obala je zakon.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: I feel by the wayside, like everyone else. I hate

0: To je Kapris.
1: Kapris.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: I'm Janis Play.
0: Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.